ndagusuje nkwifurije igitondo kiza cyane wo kunda radio disahuri hose ugubwe neza imana ikomeze kukureba icyoroshye nitwa Iska Fifi ndaje kugira ngo tuvuge amakuru aramutse muri iki gitondo mu mikino